0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Radio Alarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
2: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla

0: Radio Alarm gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Alarmu. Radio, które gra dla nas.

0: Dzień dobry i na audycję zapraszamy. Minęła godzina 18, czwartek i jak co czwartek witam Was Darek i zapraszam na naszą radiową listę przebojów, a dokładnie na audycję Lista Przebojów na BIS, kiedy to właśnie przypominamy sobie piosenki, na które głosujemy w tym tygodniu, czyli powtórka tych piosenek, które mogliśmy wysłuchać w niedzielę na podsumowaniu listy. Za każdy głos na naszą listę pięknie Wam dziękuję. Zapraszam do dalszego głosowania. No i dzisiaj też zapraszam Was na godzinę 20, bo o godzinie 20 dzisiejszy wieczór można spędzić z naszą Agnieszką. Serdecznie zapraszam, godzina 20. Za chwileczkę przejdziemy do piosenek z naszej listy numer 225, ale zanim to... To na dobry początek dla Darka, czyli dla siebie, zagram coś, co mi się, ja ostatnio przypomniał mi się taki fajny zespół z lat 80. Ja i popatrzyłem na z tych naszych kuferkach radiowych, i że mam kilka jeszcze piosenek i ta, która troski poleci, ja chyba najbardziej znana właśnie piosenka z lat 80. tego zespołu Brąski Beat. Zaczynamy tą piosenką, a potem już od razu przechodzimy do naszej radiowej listy przebojów.
1: Słuchaj twojego radia online. Radio Alarmu.

2, 1. Lista przebojów w Radiu Larmo.

0: Lista przebojów. W Radiu Larmo. 10.
1: I oczywiście zaczynamy od miejsca 10, a tu Weronika, Słowa do Słowa.

0: Coś było innego, nie tylko piosenki, nie tylko następna piosenka i tak dalej, tylko właśnie ciekawa opowieść do tego, a i muzyka świetnie się uzupełniała. No i tutaj właśnie też całe oklaski powinny się Kasi też należeć, bo to ona powybierała piosenki oprócz tych tego swojego, że tak powiem, muzycznego życiorysu, jak muzyka jej towarzyszyła w życiu, to ona też zaproponowała piosenki, które chciałaby zagrać. I ja myślę też, że to były piosenki, tak jak tam w tym opowiadaniu było, o ile dobrze pamiętam, że dostała kiedyś od swojego chłopaka kasetę, tak? Kasetę, czy to płyta CD była, tego już nie pamiętam, gdzie właśnie Kasia dostała piosenki, które w każda piosenka coś znaczyła. I tak, myślę, było na tej audycji. Myślę, że za jakiś czas tą audycję powtórzymy, uzupełnioną, jak Kasia odpowie na mojego maila. Także kto nie słuchał, nie wie, o co chodzi, to jest szansa, że posłucha rozbudowanej jeszcze tej audycji o historii życia związaną z muzyką Kasi, słuchaczki Radia Larma. Dzięki, Adam, za fajny wpis. I Adam, na koniec poproszę o tradycyjny zestaw piosenek. No to ja tradycyjnie Cię poproszę, żebyś tym razem podał konkretnie dwa tytuły, które chciałbyś usłyszeć, które chciałbyś zadedykować naszym słuchaczom. OK? Bo my teraz przechodzimy do miejsca 9. To jest drugi tydzień na liście Jednooczko Obdułu z 8 na 9 w niedzielę. Wesoły Masosz ze swojej nowej płyty Jadymy Dalej. Z utworem Przetańcujemy całą noc. A tych, którzy nie głosowali na naszą listę, zapraszam w tej chwili również na stronę listy i tam w każdej chwili, wpisując hasło Bajtel i klikając odpowiedni przycisk przy danej piosence, można zagłosować na przykład właśnie na ten utwór.
1: Dziewiąte.

0: No kto jak kto, ale ty, Adamie, to powinieneś właśnie to wiedzieć, bo ja z tego co wiem, to Adam nie tylko nasza lista bacznie obserwuje, nawet chyba prowadzi notatki. Czasami on mnie wręcz poprawia, kiedy ja zrobię jakiś falsz. Adam się pyta, czyżby nikt listy nie opuścił. Dokładnie tak. W tym wydaniu listy w niedzielę, gdy robiliśmy podsumowanie, żadna z piosenek listy nie opuściła. No, bo mieliśmy dwa wolne miejsca, dokładnie tak. Więc przybyły jeszcze piosenki z poczek do poczekalni dwie. Ja, Adam, wszystko się teraz zgadza? No, na pewno tak. Agnieszka, witamy Agnieszkę. Agnieszkę, która dzisiaj o godzinie 20 przejmie stery radia. Agnieszka pisze tak: dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszko. Serdecznie pozdrawiam Ciebie, Darku i Gabi. Pozdrawiam ekipę naszego radia i słuchaczy. Wszystkim życzę jeszcze miłego, późnego popołudnia, a Tobie, Darku, fajnej audycji. A piosenki, jakbyś mógł, z dedykacją dla słuchaczy, dołącz proszę do Twojego wyboru. Twojego wyboru. Dziękuję. Pięknie, ależ proszę bardzo. Zrobimy tak, bo dzisiaj będzie też, jak to u Darka, znowu będzie kolejna niespodzianka. Ja. Tym razem nie będziemy słuchać nowych niemieckich kawałków muzyki, tylko ja właśnie dzisiaj ja wybrałem piosenki, które dawno, dawno temu, kilka lat temu pojawiały się na liście przebojów, gdy ją prowadziłem jeszcze na innym radiu i kilka takich fajnych przebojów zostało wybrane. I myślę, że to będą dobre piosenki, żeby zadedykować je naszym słuchaczom. Bo i też ja troszeczkę czasu, że tak powiem, mija i o niektórych piosenkach się zapomina, tyle tego wszystkiego nowego jest, nie? Także Agnieszko, do Twojego wpisu, na Twoje życzenie oczywiście piosenki dzisiaj zagram. Specjalnie wtedy powiem, że to z pozdrowieniami od Agnieszki. Okej? A Ty już na swojej audycji na pewno jeszcze fajne kąski muzyczne wyciągniesz dla naszych słuchaczy, bo przypominam, godzina 20, Agnieszka za sterami, a przed nami teraz miejsce 8. I to jest piąty tydzień na liście, z miejsca 7 na miejsce 8, duet Karo, powiedz mi.
1: Ósme.

0: siódme.
1: Z miejsca 10 na miejsce 7 i 3 tydzień na liście Peter i Werka. Życie na plusie.

0: Adam z Lublińca nam tutaj podpowiada. Ja dodam tylko, że piosenka Weroniki, której słuchaliśmy parę minut temu, tak, Weronika, słowa to słowa, była z jej debiutanckiej i jak na razie jedynej płyty. Ja i tu chyba masz, Adamie, no raczej chyba na pewno, bo ty dobrze o tym wiesz. Weronika, o ile dobrze pamiętam, Zawadzka chyba, tak? A Darku, ta audycja od Kasi była tak obszerna, że brakło, słyszę, nawet czasu na wszystkie opowieści Kasi i piosenki. No dokładnie tak. To ja sobie teraz tak pomyślałem, że może Kasia to żona Petra Skelnu tutaj na radiu. Nie trafione. Zdradź tylko, czy dobrze podejrzewam, czy nie. Nie, zupełnie Gabi Skelnu nie ma tym nic wspólnego. To nie była jej historia życia. Chociaż tak jak na audycji też mówiłem, myślę, że każdy znalazł w tej opowieści coś od siebie, ze swojej historii. W każdym bądź razie dobrze się tego słuchało, aż szkoda, że nie mogłem posłuchać od początku. Jeszcze raz patrzę na te piosenki na stronie i myślałem, że twój zestaw piosenek to była ta niespodzianka, a to była audycja słuchaczki. Nawiasem mówiąc, była taka audycja Lista Słuchacza, była kiedyś. Pewnie pamiętasz, ale to też nieco inna audycja, bo z tekstem ja. Kiedyś były takie audycje Lista Słuchaczy, o ile dobrze się orientuję, to jeszcze gdzieś na któryś radiach takie audycje są. Ja nic nie mam na przeszkodzie, żeby i u nas słuchacze zgłaszali swoje propozycje i takie audycje były. Jak najbardziej, pomysł zawsze jest według mnie dobry. A co do listy słuchaczy, to Adamie, chciałbym przypomnieć tobie i wszystkim, że u nas nasz Bajtel Autopilot też ma swoje listy, które są listami przygotowanymi przez naszych słuchaczy. Nawet to widać fajnie na zakładce Autopilot, gdzie i kiedy i o której godzinie, bo to tam się zmienia, można posłuchać audycji danej słuchaczki lub słuchacza. Wybór piosenek z całego zestawu Adama też już mam, ale to troszeczkę później. No bo te rozki już lecimy dalej. Dalsza część wpisu będzie za chwileczkę, bo my jesteśmy, przy miejscu piątym. Aha, a miejsce piąte to piosenka, która pojawiła się w niedzielę z poczekalni. Jest to Stach, Anioł do poduszki.
1: Piąte.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: To było miejsce piąte, czyli Stach Anioł do poduszki, a wracając do tematu listy słuchaczy. Temat jest cały czas otwarty. My bardzo chętnie, jeżeli ktoś ze słuchaczy, tak jak Kasia, czy tak jak kiedyś Krzysztof, czy też inni słuchacze, ma ochotę wysłać do nas swoją playlistę. Jak tylko te piosenki będziemy mieli, to albo będzie to specjalna audycja, albo też właśnie nasz bajtel ucieszy się z kolejnej listy słuchacza, którą będzie mógł grać w ciągu tygodnia. A Adam już tak swoją taką playlistę małą ma, najczęściej na audycjach powtórkowych, tradycyjny zestaw, i ten zestaw tradycyjny dziś będzie wyglądał tak. Adam pisze: to poproszę dziś o Kobiety na walizkach, Wyruszamy z walizkami, bo i pogoda dopisuje, to i trzeba brać walizki i ruszać, i ja, co niektórzy już czekają na wakacje, na sezon urlopowy właśnie, żeby z walizkami ruszyć. Tu masz rację, Adam. I od Adama, i od Tomka Korala, Stara Daisy. Okej, piosenki do zestawu przygotowane, ale jak mogę poprosić jeszcze o trzecią, to może by tak, Beata i Marcin, Tarnogórski Walczyk. I ja sprawdzę, czy ja mam, bo wczoraj miałem okazję odwiedzić właśnie Tarnowskie Góry. To była taka bardziej wycieczka kulinarna, ale nie będę robił teraz smaka. Polecam na pewno turnę po restauracjach w centrum, ale i zwiedzać jest też tam co. Tutaj jeszcze Adam się pyta o pewną rzecz, to ci Adam powiem, to nie jest na antena, każdy przypadek był inny i ja, mówiąc szczerze, te tematy zamknąłem, ja w szafie pancernej, nie chcę robić larma. A swój wpis Adam uzupełnia tak nietypowo, bo w poniedziałek w Świętochłowicach odbędzie się koncert zespołu The Silvers, adresowany głównie do seniorów. Początek o godzinie 10:00 i jak dobrze doczytałem, będzie to w Młodzieżowym Domu Kultury. Tak jest, seniorzy w Młodzieżowym Domu Kultury w Świętochłowicach spotkają się z zespołem The Silvers. A u nas zespół The Silvers, czas na Śląski Rock, na miejscu 6. A co na miejscu 4? A na miejscu 4 spadek z miejsca 2 na 4 Mieczysław Sznura i Sonia Kulik, Nie zmienię się.
3: Czwarte.

A teraz wśród słuchaczy na tej audycji serdecznie witamy Rudę Śląską, czyli Zbyszka i Marysię. Dzień dobry. Dzień dobry, miło posłuchać jeszcze raz listy przebojów. Szefie, pogodę.

0: Woda dopisuje, jesteśmy na Rodos, wow, skąd pozdrawiamy serdecznie Ciebie, jak i wszystkich DJ-i, słuchaczy oraz kierowniczkę radyjka. Jesteśmy i słuchamy dalej, dzięki. A to my dziękujemy za pozdrowienia, no i za to, że znaleźliście czas, żeby, ja, bo jak się siedzi tak na leżaczku, w cieniu swoich własnych drzewek na działeczce na Rodos, to nic się człowiekowi nie chce. No, ale muzyczka gra i fajnie, żeście do nas napisali. Pozdrawiamy serdecznie naszych słuchaczy Zbyszka i Marysię, albo Marysię i Zbyszka, przepraszam, bo takiej kolejności powinno to być czytane, prawda? Marysiu, pozdrawiamy Zbyszku, pozdrawiamy, fajnego wypoczynku na Rodos życzymy, no i miłego czasu spędzania tutaj właśnie z muzyką płynącą z Radia Larmo. A my posłuchamy teraz piosenki, która pojawiła się na liście z prosto z poczekalni i od razu na miejscu trzecim, dzięki głosom naszych słuchaczy, bo na miejscu trzecim Golden Mix, na miłość przyszedł czas.
1: Trzecie.

0: drugie.
1: Aktualnie miejsce drugie, a szósty tydzień na liście Arkadia Band. Przyjaźń cierpliwa jest.

0: Za chwileczkę posłuchamy utworu na miejscu pierwszym, a tam było bez zmian. Piąty tydzień na liście i tak jak w tamtym tygodniu na miejscu pierwszym Piotr Olszewski i Zbyszek Lemański z utworem Graj Muzyczko. Adam jeszcze pisze, czy do listy wskoczył Stach z propozycji i ktoś jeszcze, a z tego co widzę, to chyba Golden Mix. Dokładnie tak, Adam. Na listę z poczekalni w niedzielę trafił Stach z utworem Anioł do poduszki i Golden Mix z utworem Na miłość przyszedł czas. Ta piosenka od Stacha była chyba z jego tej ostatniej płyty, dokładnie tak z płyty Więc ze mną tańcz. Szkoda, że jakoś cicho o tej płycie było. No szkoda. Tym bardziej, że my tą płytę mamy i już nie jeden utwór z tej płyty od Stacha tutaj graliśmy. A z tego co pamiętam, na tej płycie pojawiła się nowa wersja fajnego utworu. Czy anioły mają rogi na przykład? Ja, Adam. Darek, tutaj jakbyś, jak ci dam Adama, jakby Adam zaśpiewał, to chyba byłoby tu zaraz pusto. Dobra, dzięki za odpowiedź i na pytania. No ja, Adam, jakbyś był prezenterem i zacząłbyś na piosenkach w czasie audycji śpiewać, to na pewno byłoby ogromne larmu. Ja, bo Darek cierpliwy, ale do jakiegoś czasu, nie? Tym bardziej, że licencje, na które gramy, na takie rzeczy nie pozwalają. Jak też nie pozwalają przykładowo na granie jednego i tego samego wykonawcy na audycji normalnej, nietematycznej. Ja. I tak już się w historii naszego radia też zdarzało. No ale cóż. Są przepisy, które regulują właśnie licencje, na których legalnie gra Radio Larmo i tego trzeba się trzymać. I tego się trzyma aktualna ekipa. Miejsce pierwsze, Piotr Olszewski, Zbyszek Lemański, Graj Muzyczko i lecimy dalej, bo czasu też już dużo przeca nie ma, bo o godzinie 20 nasza koleżanka Agnieszka zasiądzie za sterami, więc miejsce pierwsze teraz posłuchamy, a potem 5 propozycji w poczekalni.
1: Miejsce pierwsze.

U nas na liście, na miejscu drugim, Arkadia Band z utworem Przyjaźń cierpliwa jest, a Adam nam podpowiada, że Arkadia Band już w sobotę wieczorem pojawi się w Rudzie Śląskiej, Bielszowicach, w parku Szczelnica, gdzie odbędzie się bardzo ciekawa impreza pod tytułem Noc Świętojańska. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym właśnie Arkadię Band w kilku odsłonach. Nie zabraknie też oczywiście atrakcji związanych z Nocą Świętojańską, a co najlepsze, wstęp wolny. Sobota wieczór, Ruda Śląska, Bielszowice, w parku Szczelnica. Dzięki, Adam, za informację, a teraz przechodzimy do naszej poczekalni. Tam na wasze głosy czeka 5 utworów, 5 piosenek, między innymi od Klaudii, Kasi Chwołki, od Andy Lucia, od André, od Mirosława Szołtyska i od Krzysztofa Koniarka. A jakie? A proszę bardzo, posłuchamy dwóch pierwszych, a potem wpis od Georga Skeln, którego witam bardzo serdecznie. Dwie pierwsze piosenki, Klaudia i Kasia Fołka, ta pierwsza miłość, i Andy i Lucia, bo mamy siebie, piosenki z poczekalni listy przebojów.

i na konsoli. Pozdrowień wśród słuchaczy, witamy Georga z Köln. Dobry wieczór, guten Abend. Witam kierownika zamieszania za sterami Radia Larmo. A więc, skoro za sterami, to tak jak kierownik zamieszania mówi, to też za mikrofonem, a nie przed mikrofonem. Temat ten był już kiedyś tutaj dyskutowany, omawiany, zdania były podzielone, ale chyba zwyciężyła wersja za mikrofonem, która wyraża większy szacunek dla prezentera. Ja, Georg, jakbyś mnie troski zobaczył, to ja nie trzymam mikrofonu, nie trzymam też myszki, tylko trzymam w tej chwili zaciśnięte pięści w kciuki dwa. Jestem za. Oczywiście, że za mikrofonem. I tak jak Georg dalej pisze, a tak w ogóle, punkt pierwszy, kierownik ma zawsze rację, punkt drugi, gdy kierownik nie ma racji, patrz, punkt pierwszy. To mi się podoba. Ale wiesz, Georg, zawsze kierownik też nadstawia ucha, bo kierownik może się mylić i dobrych podpowiedzi musi je przetrawić, także wiesz, nic takiego regulaminu na szczęście u nas nie ma. Ale ja tego głośno nie powiedziałem. I dalej Georg pisze tak, Darku, bądź sobą i róbmy tak, jak uważamy. Życzę ci miłego grania podczas twojej audycji, a wszystkim przed głośnikami, a może i za głośnikami, życzę świetnej muzycznej zabawy i miłego słuchania. Pozdrowienia dla sympatyków tego zamieszania albo larma, jak kto woli. Od Georga z Köln. Ja, Georg, nieważne jak się mówi, czy przed, czy za, czy obok, najważniejsze, żeby przednia zabawa była i żeby po prostu każdy przyjemnie spędzał czas, czy to za głośnikiem, czy obok głośnika, a my za mikrofonem. Dziękuję ci za fajny wpis. Tobie również życzę fajnego, miłego wieczoru. Przypominam, godzina 20, dzisiaj za sterami, zaś

Będzie Agnieszka. Ja, jak tak dalej pójdzie, to ja znowu tego swojego dzisiaj zaplanowanej niespodzianki nie zrobię tak, jak chciałem, bo chciałem zaprezentować, przypomnieć piosenki z naszych list przebojów, co graliśmy. Ale kilka się zmieści. Najważniejsze jest to, że mamy kolejny wpis od Adama z Lubnica, ale to już za chwileczkę, bo najpierw jeszcze dwie propozycje z naszej poczekalni. Andrę z Serca Spowiedź, Mirosław Szołtysek, Piękne Róże. Ja i za parę minut będę też zamykał konsola pozdrowień, żeby się z wszystkim jeszcze dzisiaj wyrobić.

I kolejna słuchaczka, która tutaj dała nam znać, że jest z nami i Radia Larmo słucha, Magda. Dobry wieczór, Magdo. Magda napisała tak: lista przebojów wysłuchana, strona do głosowania odwiedzona. Miłego wieczoru, Darku, a ja już czekam na sympatyczną Agnieszkę. No i fajnie, Agnieszka się ucieszy jeszcze, jakby się odwiedziła poprzez konsolę pozdrowień. Pozdrawiamy Cię, Magdo, dziękujemy za miłe słowa. W naszej poczekalni Klaudia i Kasia Chwołka z utworem Ta pierwsza miłość. A Adam nam tu jeszcze podpowiada, że właśnie Klaudia i Kasia Chwołka będą mieć bardzo aktywną tą sobotę, bo będą aż w dwóch miejscowościach. W sobotę po południu pojawią się w Czuchowie, czyli u siebie na festynie na tamtejszym boisku sportowym, a później pojawią się w Stanowicach na jubileuszu piłkarskim. A Adam przypomina, że dziewczyny promują aktualnie swój najnowszy krążek. No właśnie, krążek nazywa się Jedna Chwila. I powiem, przyznam się, Adam, że ja trochę przypasowałem, bo wcześniej zamawiałem inne płyty, jak na przykład Wesołego Masorza, i nie pomyślałem, żeby się jeszcze powstrzymać i zaczekać na promocję, kiedy będzie można nabyć tą najnowszą płytę od Klaudii i Kasi Chwołki. Ja i Teroski dopiero, że złożył zamówienie, więc parę dni dopiero, jak ta płyta do nas przyjdzie. I myślę, że te piosenki z tej najnowszej płyty Jedna Chwila od Klaudii i Kasi Chwołki również na naszej antenie Radia Larmę będą się pojawiały, te najnowsze. A nam jeszcze podpowiada, że André już wspominał o tym, że André w niedzielę na Śląsku, a dokładnie na paradzie w Rogowie, proszę bardzo. Kolejna informacja o Rogów, tam można będzie posłuchać André. A Mirek Szołtysek też uświetni ten weekend na nocach świętojańskich w sobotę w Zębowicach, a następnego dnia w Myszkowie. Ja, więc widzicie, warto zaglądać na Facebooka, na profile na przykład właśnie wykonawców, żeby nie przepasować takich fajnych atrakcji. Mirek Szołtysek, sobota w Zębowicach, a następnego dnia, czyli w niedziela, w Myszkowie. O, i też w sobotę w Ham, czyli tutaj w Niemczech, Andy i Lucia zaśpiewają na meczu Górnika Zabrze. A Adam, a nie wiesz, z kim Górnik Zabrze tutaj w Ham będzie grał? Ja? Nie wiesz? To pewnie w przerwie będą albo przed meczem, bo potem jak już emocje meczowe będą, to już pewnie nikt nie będzie słyszał Andy i Lucy. Okej, my troski posłuchamy Krzysztofa Koniarka. Ostatnia, piąta propozycja w poczekalni. Tytuł Czar Wspomnień. A potem zestaw muzyczny wybrany przez Adama, któremu już teraz pięknie dziękuję za dzisiejsze informacje o występach naszych wykonawców śląskich, wykonawców ze śląskiej sceny muzycznej.

I ta konsola pozdrowień już jest zamknięta, bo ja tutaj, Agnieszka pewnie się za chwileczkę zamelduje, przecież ona zasiądzie za mikrofonem o godzinie 20. Ja pamiętam, za mikrofonem. Najbardziej prawidłowa forma zapowiedzi tu na Radiu Larmo. Prezenterzy za mikrofonem. I trzy piosenki dzisiaj wybrane przez Adama dla was, te kobiety na walizkach, wyruszamy z walizkami dla wszystkich tych, którzy właśnie już myślą o tym, co by tu spakować walizki i wybrać się na urlop. Potem Tomek Koral, Stara Daisy i Beata i Marcin Tarnogórski Walczyk, bo Adam polecał nam odwiedzenie tarnowskich gór, ponoć tam po restauracjach warto zrobić tournée, bo dobrze karmią. Ja dzisiaj Adam zareklamował nam tarnowskie góry, jak Magda G. Mam nadzieję, że jak ktoś tam pojedzie i to nie będzie tak jak w innym programie kulinarnym, oddaj fartucha. Piosenki przygotowane i lecimy z nimi, a ja idę robić porządki na konsoli, popatrzeć czego, że może jeszcze nie poczytał.

I tak, ja dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, dziękuję za wszystkie głosy, które oddajecie na naszą listę przebojów. No i już na pewno mogę Was zaprosić w niedzielę na godzinę 18. Wtedy Wasze głosy policzymy i zobaczymy, jak to w tym tygodniu Wam wyszło. A teraz zapraszam na audycję naszej Agnieszki. Tak jak Agnieszce obiecałem, piosenkę prosiła, żebym wybrał dla słuchaczy mojego wyboru, więc ja wybieram z piosenek, które były grane na naszej liście przebojów, na przykład Dominika i Janusz Żyłka, Mimo lat. No i chciałbym Was też serdecznie pozdrowić od naszej koleżanki Joli, która też audycji słuchała, ale dziś chudko siedziała, ale troski już napisała. Darku, jak jeszcze będziesz miał mikrofon w ręce, to proszę pozdrów wszystkich słuchaczy ode mnie. Więc macie pozdrowienia od naszej Joli z Prudnika. A piosenki, tak jak mówiłem, wybór mój, Dominika Janusz Żyłka, Mimo lat, druga piosenka, Betty Bear, Czy będziesz ze mną, i Balkan Express, Wspomnienia i marzenia. Ja i to przez to chyba troszeczkę zabiorę, może minutka, może dwie naszej Agnieszce, mam nadzieję, że się nie pogniewa. I nie zrobi mi na przykład psikusa i nie kupi gdzieś jakiejś działki pod lasem, którą trzeba będzie na niej odrobić te minuty. Agnieszko, Tobie życzę fajnej audycji, wszystkim słuchaczom miłego wieczoru z muzyką płynącą z Twojego studia i mówię do zaś, trzymajcie się zdrowo. Dominika Janusz Żyłka, Mimo lat, Betty Bear, Czy będziesz ze mną i Balkan Express, Wspomnienia i marzenia. Bądźcie zdrowi. Do usłyszenia.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie w czwartkowy wieczór i zapraszam na audycję. Pozdrawiam ekipę naszego Radia Larmo na czele z Gabi i Darkiem oraz przyjaciół. Przed momentem właśnie zakończył Darek swoją audycję. Darku, ja Ci pięknie dziękuję za listę przebojów, którą prowadziłeś oraz za te piosenki, które nam serwowałeś i dla Ciebie. W podziękowaniu mam utwór Take My Breath Away. Zapraszam Cię do jego posłuchania, a ja Tobie i Gabi życzę miłego, fajnego wieczorku.

Kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszą moją playlistę, to tak doszłam do wniosku, że czasami po prostu potrzebujemy się zatrzymać, wyciszyć myśli, nabrać może też dystansu, więc piosenki przygotowane na dzisiaj są takie spokojniejsze, stonowane. No i jeśli macie wy akurat swoje życzenia muzyczne, to zapraszam na konsolkę pozdrowień. Postaram się je spełnić. A nawet myślę, że je spełnię, bo wiem, że mogę poprosić Darka albo Gabi, gdybym czasem nie miała jakiegoś utworu. Także piszcie, co sobie tam życzycie. A na sam początek Graziano, Cavallino Bianco, Bajery Ciernista Ruszo i Duo Kalifornia, La Luna, a ja pięknie witam na konsolce pozdrowień Juszkę Orka z Kelnu.

Pięknie witam na konsulce, pozdrowień Georga z Kelny, który pisze: witam Agnieszko za sterami Radia Larmo, a może jak kto woli, za sterami tego całego zamieszania. Życzę Ci wiele satysfakcji z prowadzenia dzisiejszej audycji. Niech muzyka, którą dla nas przygotowałaś, umili wszystkim ten ciepły, a nawet gorący wieczór, bo właśnie taki mamy gdzieś tutaj w Kelni. Miłego grania, świetnego nastroju i samych pozytywnych muzycznych wibracji dla Ciebie oraz wszystkich słuchaczy. Podpisał się Georg z Kelny. Georg, pięknie Ci dziękuję za te miłe słowa i mam nadzieję, że dzisiaj słuchacze znajdą coś dla siebie z piosenek, które przygotowałam. Pięknie Ci dziękuję za pozdrowienia, które przesyłam. Przekazuję słuchaczom i naszemu kierownictwu całej ekipie radia. I Tobie życzę również bardzo fajnego, miłego wieczorku, gorącego wieczorku. Szczerze mówiąc, to u mnie też było dzisiaj cieplutko, była fajna pogoda, słoneczna, także myślę, że już lato puka pomalutku do naszych drzwi. Dla Ciebie przygotowałam piosenkę, a dzisiaj po włosku w wykonaniu Rominy Power, Una canzone complice, potem dla słuchaczy imprez Białe Łabędzie, Bobby Rosso zaśpiewa Goodbye My Love Goodbye. No i witam pięknie moją koleżankę redakcyjną Jolę z Prudnika, a tymczasem Georg, zapraszam Cię do posłuchania tych piosenek, jak i Was, drodzy słuchacze.

pięknie witam na konsolce pozdrowień naszą prezenterkę Jolę Sprudnika, a moją koleżankę redakcyjną. Witaj Jolu, miło. Jola pisze, witam Ciebie Agnieszko, miło, witam także wszystkich słuchaczy. Życzę Wam wszystkim samych miłych chwil tego wieczorku, ciepłego wieczorku. Aga, wybierz proszę piosenkę dla Darka w podziękowaniu za audycję. Wybierz proszę także piosenkę dla słuchaczy i dla siebie. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam, bawcie się miło i do usłyszenia. Jolu, pięknie Ci dziękuję za pozdrowienia. Wzajemnie pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinkę. Życzę Ci również miłego, fajnego wieczorku. I mam przygotowaną piosenkę dla Ciebie, Tomasza Gołowacza, Niebo pełne gwiazd. A Darkowi dzisiaj wybrałam piosenkę Pawła Gołeckiego, Góralski zew. A potem Albano Fuori Pericolo. Zapraszam Was wszystkich do posłuchania właśnie tych utworów.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo, radio, które gra dla nas w internecie.

A ja witam, no nie mogę, na konsolce pozdrowień ekipę z karetki. O Boże, witajcie kochani. Ekipa z karetki, tak piszą. Cześć Aga, no nie, my się tutaj, ty się tutaj relaksujesz, a my tu musimy i w nawiasie kropki. To co robimy zawsze zostawia ślad. Ten pozytywny najczęściej, pamiętaj, głowa do góry. Pozdrawiamy ciepło, Agula. Przesyłamy także pozdrowienia całemu Radiu Larmo. Pod skryptum my też jeszcze larmujemy, ale inaczej. Prosimy o tę piosenkę, ty wiesz którą. Tę, którą słuchamy od jakiegoś czasu. I jeszcze raz powtarzamy, wracaj do nas szybko. Oj, kochani. Wiem, że słuchacie radia niejednokrotnie, ale takiej niespodzianki się nie spodziewałam. Pięknie Wam dziękuję. Piosenkę mam przygotowaną oczywiście, posłuchamy jej wspólnie. A ja Wam życzę szczęśliwego powrotu do swoich domków i zasłużonego odpoczynku. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo ciepło. I już leci ta piosenka na sygnale Skrzydła niosą nas, potem Chiara, Valentiny, Viva le Donne i kapela Górole przez ile dróg. I do zobaczenia, kochani.

Na konsolce pozdrowień pięknie witam Irenkę i Janka. Irenka pisze: dobry wieczór Agnieszko. Janka, ze słuchania radia można wykreślić na kilka tygodni. Ciągle patrzy w telewizor na mecze, nawet po nocach, więc mogę spokojnie coś w domu zrobić i posłuchać rady. No proszę, Irenko, taki układ jest idealny, prawda? Ty masz wreszcie święty spokój, dom lśni, a mąż pewnie dzielnie walczy przed ekranem o każdy rzut rożny. No i wilk syty i owca cała. Irenko i Janko, ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę wam miłego, fajnego wieczorku. Samych wygranych meczy drużyn, które Janek lubi. I dla ciebie i dla Janka Artur Wardowski, szczęśliwi we dwoje, Alina Trzeciak szukając serca i Chiara Valentini, przepraszam, Viva Le Donne.